chakula, na ambaye avumilie muvivu alainiwe. Kwa nini mulainiwe?